0: yo.
1: Eh, Manu.
0: Balumune, Balumune, yo, yo, yo.
1: Eh, Manu.
0: Lubinga kwetwe, Lubinga kwetwe, Balumuna.
1: Eh, Manu.
0: Lubinga kwetwe, Lubinga kwetwe.